0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyamia sundi en kama nyume.
1: Amen.
0: Yedo nyamia sese nenso we bie wie mama ye. Ama wa maya hoden na yesa be gina mu. Ebe kasa che ne ma. Enyume yedo nyamia se.
1: Amen. Yes.
0: Amen.
1: Amen.
0: Michelle.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen

0: woyɛ hiani woyɛ akwada wobia adia yɛ frɛ ne sɛ owuo ɛda hɔ ma na owuo n'akyi no wonwieɛ papa ɛmpɛn bebree no ɛyɛ nnipa sɛ owuo a
1: asa
0: na ne frɛ to atwa owuo a ne so to atwa owuo a ɛ deɛ wɔfom nyinaa ne wiase atwa saa ɛnadaa no ɛnɛ onyame ɛɛka kyerɛ ne ma sɛ ɛnyɛ nokorɛ owuo akyi hebrew ɛɛka kyerɛ sɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no sɛ atemmuo na atembuo no